0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

obsłudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyk.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Na ten moment nie ma jeszcze większych utrudnień na drogach, jedzie się sprawnie zarówno na autostradach, jak i mniejszych trasach. Czuć jeszcze, że jesteśmy przed godzinami szczytu. Chociaż na A1 w Kujawsko-Pomorskiem jest nieco tłoczniej, widać tam niewielkie zatory za Grudziądzem w stronę Gdańska. Na S8 koło Warszawy też zaczyna być już gęsto.
1: Otworzyliście dzisiaj oczy z samego rana i czujecie się, jakby ktoś was zrzucił w sam środek czegoś wyjątkowego, no bo to środa przecież. Cześć, dzień dobry, hej, siemano, Waldek Darłak. Podkręcamy tempo jak zawsze, jest w 6:30.

Jazzy w Melo Radio Can't Deny It. Jak myślicie, że dzisiaj się nie da, to ja wam chcę powiedzieć, że się da. I to jest właśnie ten dzień, kiedy możecie zgarnąć fajny merch od Melo Radia. I to tak z samego rana właśnie o tej porze. Tylko musicie zadzwonić teraz do Melo i się dodzwonić. 321-321-777. To jest numer do nas. Czekam na was. Czekają skiety Melo Radia. Takie, które was poniosą w ten całkiem nowy sezon. No już we wrześniu też można tak powiedzieć. Czekam już teraz. 321-321-777. Skiety są do zgarnięcia. Kto dzisiaj w dobrym nastroju, niech się pochwali. Dzwońcie teraz do Melo.

0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Tak podkręcamy tempo. Jak myślicie, że po urlopie to nie da się uśmiechać, to Klaudia wam pokaże, że się da. Cześć Klaudia, siemanko. Klaudia, słyszymy się?
1: Halo, tak, ja słyszę.
0: Cześć, teraz ja ciebie też. Hej, hej. Jak tam?
1: To super.
0: Po urlopie podobno już jesteś.
1: Niestety tak.
0: No,
1: czekam na kolejny.
0: My też, spokojnie, przyjdziesz szybko, także luzik, bez stresu. Słuchaj, a powiedz mi, jeżeli chodzi o jakieś plany na dzisiejszy dzień, to masz zamiar podbić świat, czy tak się prześlizgnąć trochę przez tę środę, co?
1: Prześlizgnąć się, z nadzieją, że szybko minie i niedługo będzie weekend.
0: Spoko, będzie, sama zobaczysz, a wcześniej będą u nas.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, po których będziemy wiedzieć o tobie wszystko. Uwaga, carbonara czy spaghetti?
1: Carbonara.
0: Bluza czy marynarka?
1: Marynarka.
0: Mycie okien czy prasowanie ubrań?
1: Prasowanie ubrań, zdecydowanie.
0: Serio? No okej. Słuchaj, to tak serio i zdecydowanie mam dla ciebie coś, czego nie trzeba będzie przeprasować, ale jak lubisz, to oczywiście zawsze będzie cieplej. Skiety Meloradia są dla ciebie. Pozdro, Klaudia, fajnego dnia ci życzę. Wbijaj w tę środę razem
1: super,
0: z nami.
1: Super, pozdrawiam wszystkich.
0: Cześć, dzięki, bye.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Co tam u was, co? Takie pytanie z rana. 321-321-777. Jak forma? Czujecie, że jest okej? A może chcecie wszystkich zdenerwować i powiedzieć, że wy to dopiero urlop macie przed sobą, co? Też można tak podrażnić wszystkich. 321-321-777. Co ciekawego u was się szykuje dzisiaj? Można się pochwalić. Dzwońcie do Melo. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w samym środku tygodnia, bo mamy środę, 26 dzień sierpnia, jeśli dobrze liczę. Za 14:07.

0: Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine w Melo. Podkręcamy tempo w środę rano.
1: A już o 7:00 zagramy
0: Shims I Fire Fire w Melo Radio. Właśnie tak zagramy, punktualnie o 7:00, gdy inni będą jeszcze gadać. A wcześniej mamy dla was też prognozę pogody i newsy w Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: całym kraju zapowiada się dzisiaj bardzo przyjemny i ciepły dzień. Chmur powinno być niewiele, opadów też nie widać na ten moment w prognozie. Od rana na termometrach mamy od 6 do 15 stopni, więc miejscami bywa rzeźko. W ciągu dnia najcieplej będzie w Zielonej Górze, Gorzowie, Wrocławiu i Kielcach. Tam zobaczymy 23-24 stopnie. W centrum bliżej 22, na południu, Pomorzu i wschodzie około 20.
1: Jest prawie 7. Teraz newsy Meloradia. Marcin Sikora.

0: Barton odeszła po krótkiej walce z rakiem, miała 80 lat. We Włoszech kolejna fala ekstremalnych upałów, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura może sięgać tam 45 stopni. Papierowe gazetki sieci handlowych są niemal tak samo popularne jak te elektroniczne. Aż 44,7% osób korzysta z obu tych form. Tak wynika z raportu UCE Research i Hybrid Europe.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Podkręcamy tempo od samego rana, dzisiaj w środę. No i gdy inni gadają, to my już dla was gramy. Waldek, Marcin i Daria, dzień dobry, hej, w środę, jest siódma.

0: Gabby Ponte is on my heart. No niech dzisiaj będzie tak, że wszystko, co macie tam zrobić przed sobą i zadziałać, pójdzie easy. 11 minut po godzinie 7, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek, Marcin i Daria, siemanko, dzisiaj siemano. Z rana wam mówimy i słuchajcie, skoro trzeci dzień z rzędu nic wam się nie chce, to już wiadomo, że musi to być środa. To mamy pytanie teraz do was. Ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj musicie, czego wam się najbardziej nie chce? Co? Wyślijcie głosówkę. Za najfajniejsze my wyślemy wam merch. Wbijacie na meloradio.pl, tam na dole zielona słuchawka. Wystarczy ją nacisnąć i nagrać nam głosówkę. Wysyłajcie. Za najlepsze, Daria, coś wam sympatycznego tutaj spakuje.
1: Let's
0: i taki melomercz będziemy dla was mieli. Ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj musicie, czego wam się najbardziej nie chce? Czekamy na głosówki.

Natalia Nykiel, bądź duży w Melo dla tych wszystkich, którzy dzisiaj postanawiają robić wielkie rzeczy. A ja się pytam was dzisiaj ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj musicie, czego wam się najbardziej nie chce. Wyślijcie głosówkę, czekamy na meloradio.pl, tam w łatwy sposób możecie nacisnąć słuchawkę na dole. No i wysłać nam głosówkę, a za najfajniejsze, najlepsze, to my mamy dla was merch. Ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj musicie, czego wam się najbardziej nie chce. A propos z tych takich dużych rzeczy, to wyobraźcie sobie teraz kombajn, taki jeden kombajn był w miejscowości Chorzele, to jest na Mazowszu, i tam odbywały się dożynki. Ty, Daria, wiesz, że jak dożynki, to może być grubo. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że na finał tych dożynek to była impreza. No i grał sobie DJ, wszystko było fajnie, gdy nagle, że tak powiem, kombajn, na którym to wszystko było urządzone, czyli cała ta DJ-ka i tak dalej, sobie ruszył. Znaczy konkretnie to ruszył kierowca tego kombajnu, no i zakończył w ten sposób dożynki. Rozwalił całą scenę. Ja tak sobie trochę myślę, a i w ogóle to pojechał sobie tam z tym wszystkim. Tak sobie myślę, że gość po prostu chciał jakąś piosenkę, DJ mu nie zagrał, to postanowił facet zmienić lokal.

0: Run Around i David Guetta i Alok w Melo Radio. No i uwaga, ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj musicie, to czego wam się najbardziej nie chce, co?
1: Najbardziej dzisiaj mi się nie chce posprzątać całego mieszkania przed urodzinami.
0: Ja cię rozumiem. Ale z okazji urodzin to oczywiście od Melo wszystkiego naj. Duke Dumont już za chwilę w Melo Radio, prawie w 7:30.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

podkręcamy tempo w Melo Radio. To będzie naprawdę mocne. To już w najbliższy weekend. Coś, czego jeszcze nie było. Coś, co mamy dla was na finał tych wakacji, czyli wyjątkowy weekend The Best of Tomorrowland. Już w piątek od 20 zaczynamy, a do tego także przez całą sobotę i niedzielę zagramy dla was najlepsze sety z tegorocznego Tomorrowland, na którym byliśmy razem z wami. W ten ostatni weekend wakacji będziecie mogli przypomnieć sobie ten klimat, poczuć się znów tak, jakbyście byli ponownie w Belgii na tym wyjątkowym wydarzeniu. Cały weekend to będzie prawie 40 godzin takiej energetycznej, elektronicznej muzy specjalnie dla was w Melo. Zaczynamy w piątek od 20, a teraz za 17:08.

twierdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Thomas Gray w Meloradio. To najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. I numer Heaven w Meloradio. Za 8 minut będzie 8, za chwilę będą newsy, będzie też prognoza pogody.
1: A już o 8 zagramy
0: Kygo, Kality Griffin i Save My Love. I tak wam zagramy punktualnie o 8, gdy inni będą jeszcze gadać.

0: to promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
2: zapraszam od 18.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media
7: Expert 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: awaria na S7 na odcinku Białobrzegi Warszawa w pobliżu miejscowości Grójec. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z dostawczym. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Problemy są też na A1 koło Grudziądza. Doszło do uderzenia samochodu w bariery. Zajęty jest pas szybki w kierunku Gdańska. Temperatura rośnie nam w całym kraju i wygląda na to, że czeka nas zdecydowanie przyjemny i słoneczny dzień. Chmur nie będzie dużo i padać też nie powinno, a do tego ma być całkiem ciepło. Maksymalnie możemy spodziewać się 24 stopni w Zielonej Górze i Gorzowie, niewiele mniej, bo 23 we Wrocławiu i Kielcach. Toruń, Łódź, Warszawa, ale też Kraków czy Rzeszów 22, a najchłodniej będzie w Zakopanem, tam maksymalnie 17 stopni.
1: Jest już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Razem z Iranem ogłosimy tymczasowy korytarz morski przez Ormuz, tak mówi szef dyplomacji Omanu Badr al-Busaidi. To po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Mobilne stacje diagnostyczne Inspekcji Transportu Drogowego uziemione. To przez wady konstrukcyjne, mówi Wojciech Król z inspektoratu.
3: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
2: Wykonawca uchyla się też od kar umownych. Aż 102 polskie gminy nadal nie mają ani jednego psychologa w szkołach, tak wynika z najnowszych danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Najwięcej braków jest w województwach świętokrzyskim, podlaskim i zachodniopomorskim. Polskie siatkarki z kolejnym zwycięstwem pokonały 3-0 reprezentację Słowenii, zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy.
1: Kto dzisiaj wywalczy sobie awans do naszej zabawy, która startuje już za chwilę, o tym przekonacie się na pewno, będąc z nami. Warto, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemano, hej, jest 8.

Don't Stop ATB w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 12 minut już po godzinie 8 mamy. I mamy dla was zabawę. Gotowi na wszystko. No to wiecie co robić. 321-321-777. Dzwoncie jak najszybciej już teraz do Melo Radia. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Super fajne, oryginalne skiety Melo Radia. No i do tego też i torba będzie dla was. Czekamy. 321-321-777. Dzwoncie teraz jak najszybciej. Jak zawsze dwie osoby mają szansę zmierzyć się i udowodnić, że są gotowe na wszystko. Czekamy. Teraz już Axwell i Whatever Turns You On w Melo. 321-321-777. Dzwoncie teraz.

0: Tiesto w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Teraz już 17 minut po 8. Jest Rafał z nami. Halo, cześć Rafał.
2: Cześć, jestem.
0: Cześć. Rafał, podobno masz jakąś misję do wykonania. Jest ktoś, kto czeka na skiety Melo Radia.
2: No tak jest.
0: A kto to taki?
2: Zuzia, przestań, czy jestem Zuzia? No, gadaj.
0: Cześć.
2: Kochana córka Zuzia, tak.
0: Dobra, fajnie, masz doping, to nam się podoba. To teraz tak, jest Rafał, a w drugim narożniku Darek. Cześć, Darek. Halo. Weź Darek, zawołaj Darek, bo jak ty zawołasz, to
3: Darek!
0: Od razu
3: słychać. Darek! Gdzie ty jesteś?
0: Słuchajcie. No jest czy nie ma? Chyba nie ma Darka. Darek! No nie oddawaj
3: wam
0: kamera.
3: Nie, dlaczego?
0: Rafał, przestraszyłeś drugiego zawodnika chyba. Słuchajcie, panowie, uwaga. No jak Darek słyszy, to ważne jest to, że trzeba się zgłaszać swoim imieniem w tej zabawie. Będą dwa pytania. Kto odpowie na dwa, ten dostaje skiety. Kto na jedno, to oczywiście melotorbę. Czy to jest jasne? Rafał?
2: Tak jest.
1: Gotowi na wszystko.
0: To zaczynamy. Uwaga, pytanie pierwsze. Co takiego zamiast włosów miała mitologiczna meduza?
2: Rafał.
0: Węże czy pioruny? Uwaga. Węże czy pioruny? Rafał, czy ty mnie dobrze słyszysz, Rafał?
2: Rafał, węża, tak, węża. Dobrze.
0: Brawo. Super, okej. Okay. Uwaga, to teraz pytanie numer dwa. Co jest większe, księżyc czy słońce?
2: Rafał?
0: Słoń. Dobra odpowiedź. Ja tak przynajmniej usłyszałem. Daria, punkt.
3: No zaliczamy! Jest środa, let's go!
0: Słuchajcie, to ja chcę usłyszeć, jak cieszy się twoja córka.
2: Jeszcze raz, głośniej.
0: Teraz usłyszałem. Słuchajcie, skiety już pakujemy, już wysyłamy pozdro dla was. Bawcie się dobrze przez cały dzień, tak samo jak dobrze się bawicie od rana. Hej pa.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

Josh Baker i My Place of Melo. Tak w środę rano podkręcamy tempo w Melo Radio. Razem z wami w samym środku tygodnia, 28 minut po 8. To oznacza, że mamy już prawie w pół do 9. Jak jeszcze dzisiaj rano sobie przerwy w pracy nie zrobiliście, to teraz jest idealny moment. Słuchajcie, jakich emotek używacie najczęściej? Uśmiechniętej buźki na przykład, albo kciuka, albo serduszka? Okazało się, że już wiadomo, która jest najpopularniejsza na świecie. I o tym za chwilę w Melo. Ale wcześniej także Lost Frequencies.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert, dalej masz. Po reklamie.

Kizo i Bledka w Melo Radio i 100 BPM. Za 18 minut będzie 9. Słuchajcie, już wiadomo, że najczęściej wysyłanymi emotkami na świecie są wszelkie odmiany głośno śmiejących się buziek. Pierwsze 3 miejsca na podium zajęły właśnie one. Stały się tak popularne i uniwersalne, bo są wysyłane, gdy coś nas po prostu mocno rozbawi albo wzruszy. Zaraz za nimi, za podium, na 4. miejscu znalazło się czerwone serduszko, a później na 5. złożone dłonie. Z kolei najszybciej na popularności zyskiwał zwiędły kwiatek, wyobraźcie sobie. I zdecydowanie częściej emotki wysyłają kobiety niż mężczyźni. No dobra, to szczerze, a wy z jakiej emotki korzystacie najczęściej? Przypomnijcie sobie tak zupełnie szczerze. Dub Dogs już teraz w Melo.

0: Fajnie płynie ten numer Fast Boy, Basic Sounds. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, a to jedna z propozycji do 30 Melo Radia. Można głosować na ten numer i na te wszystkie, które podobają się wam na meloradio.pl. Skorzystajcie.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Bauza i Magnetic w Melo Radio. Za chwilę więcej o pogodzie, będą też newsy. Za 9 minut 9:00.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Na 99.1 FM.

skończyły się utrudnienia na A1. Niedaleko Grudziądza był zajęty szybki pas w kierunku Gdańska, ale jedziecie tam już sprawnie. Na S7 podobnie, po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym koło Grójca w Mazowieckiem odblokowano już lewy pas w kierunku Warszawy. Uważajcie na siebie na drogach.

0: Dzisiejsza prognoza pogody bez niespodzianek i bardzo dobrze. Ma być przyjemnie, słonecznie i ciepło, więc warto łapać jeszcze tę końcówkę lata. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. W Zielonej Górze i Gorzowie zobaczymy 24 stopnie. Niewiele mniej, bo 23 we Wrocławiu i Kielcach. 22 Kraków, Rzeszów, Warszawa i Łódź, a najchłodniej będzie w Zakopanem. Tam raptem 17 stopni.
1: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Zaczynamy od ataku żubra na małżeństwo z Francji. To w Puszczy Boreckiej na Mazurach. Małżeństwo spacerowało poboczem drogi. Zwierzę zaatakowało nagle, mówi Ewelina Szklarzewska z Lasów Państwowych.
3: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
2: Ranna kobieta będąca w ciąży trafiła do szpitala. Setki strażaków walczą z pożarami lasów w Grecji, głównie wokół Aten, ale także na północy kraju. Wspierają ich samoloty zrzucające wodę. Polacy wciąż kupują w Chinach i to mimo opłaty celnej w wysokości 3 euro. Z zakupów zrezygnowało tylko niecałe 13% konsumentów, pisze Rzeczpospolita. Przewidywania okazały się słuszne. Kamil Grabara zagra w Juventusie Turyn. To na zasadach wypożyczenia z Wolfsburga.
1: A u nas obowiązuje najważniejsza zasada: podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, dzień dobry, jest 9:00.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Armin van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj w środę Międzynarodowy Dzień Psa. Pamiętajcie o tym, dzisiaj na pewno należy się wam dłuższy spacer. No a oprócz tego także święto brokatu, to my was w Melo Radio za chwilę też czymś fajnym obsypiemy. A wcześniej Elok i Jennifer Lopez.

0: Lucas Estrada, Close Your Eyes. 16 minut po 9 w Meloradiu. Już teraz. Szybka kasa od Meloradia. Słuchajcie, wybieramy numer do kogoś, kto się zgłosił, kto był na meloradio.pl i do którego tego kogoś próbuje się teraz dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów. Jeden już był. Drugi.
1: Halo?
0: O, cieszę się bardzo. Czy to Julia?
1: Tak, przy telefonie.
0: Cześć Julia, Waldek, Meloradio z tej strony. Julia, czy ty byłaś na meloradio.pl?
1: Byłam i się zgłosiłam.
0: Oho.
1: I zadzwoniliście.
0: Super, że odebrałaś. Dobra, to opowiadaj. Julia, na co potrzebujesz szybkiej kasy od Meloradia?
1: No właśnie w ten weekend, gdzie? 29 jest moja 30. Idziemy na wesele do naszych przyjaciół, którzy po 11 latach biorą w końcu ślub.
0: Czekaj. Wow, Julia, poczekaj, bo to jest niesamowita historia. Twoje urodziny, wesele.
1: 30.
0: I jeszcze, tak. I jeszcze w dodatku po 11 latach? Jak to jest?
1: Tak.
0: No.
1: No, trochę kolega nasz zwlekał, bo nie chciał ulec presji. Mm-hmm. Innych kolegów, bo nikt się nie chciał wyłamać, w końcu się wyłamał. A taka śmieszna historia, że ja też w tym roku wzięłam ślub i będąc na tych grupach wszystkich ślubnych, zobaczyłam, że ta wymarzona sala tej koleżanki, zwolnił się termin, bo ktoś chce oddać.
0: Wow.
1: I ja szybko do niej zadzwoniłam. Tak, znaczy miałam, myślałam, że to po prostu ja tak dla beki dzwonię. Ona szybko się ubrała, on jest rolnikiem, poleciała.

0: albo stand-up.
1: No, dokładnie.
0: No i właśnie tak pomyślałam, że tak rozdajecie tą kaskę, to można im dorzucić do prezentu, także idealnie.
1: Julia, to jest rewelacyjny pomysł. Spójrz na swoją komórkę. Właśnie dostałaś SMS, już wysłałem. Super. A teraz biegnij jak najszybciej i wypłać sobie szybką kasę od Meloradio. Dwie stówy są już twoje.
0: Bardzo.
1: Wszystkiego dobrego z okazji urodzin, ściskaj znajomych i bawcie się rewelacyjnie na imprezie.
0: Dziękuję też.
2: Szybka kasa od Meloradia.
1: I tak to się u nas robi. A jeżeli wy też chcielibyście zgarnąć szybką kasę od Melo, wbijajcie na meloradio.pl.

Świetnie, że połączyli siły Bebe Rexha i David Guetta, bo wyszedł z tego mega fantastyczny muzyczny energetyk, który zagraliśmy u nas. 27 po 9. Za chwilę Doda, będzie też Kygo. Usłyszycie również, jak śpiewa Rihanna w Melo Radio.

0: 40 godzin z Krystyną Melo prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20, a w sobotę i niedzielę po 10 gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media

Rihanna w Melo Radio. Słuchajcie tej historii. Wyścig kolarski w Hiszpanii w samym środku został przerwany przez gwałtowną burzę i gradobicie. Zawodnicy, a było ich 180, przejeżdżali akurat niedaleko małego hotelu, w którym się schowali, no bo nie było nigdzie indziej miejsca. Gospodarze byli tym bardzo zaskoczeni, ale szybko ogarnęli całą sytuację i poratowali przemoczonych kolarzy suchymi ręcznikami, gorącą kawą, herbatą, no i przekąskami. Wyścig przez pogodę został totalnie przerwany, a po sportowców przyjechały samochody ich drużyn. Ale to nie koniec tej historii, bo okazało się, że kolarze postanowili dość spontanicznie się odwdzięczyć za takie przyjęcie i pomoc. Wystawili gospodarzom tego hotelu mnóstwo pozytywnych i oryginalnych opinii w internecie. Także nie pozwólcie sobie przerwać dzisiaj robienia fajnych rzeczy. Topik w Melo.

0: kolejna propozycja do 30 Melo Radia, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was zawsze w Melo. Take It Slow, czyli Robin Schulz w Melo Radio. Teraz na zegarach już za 9 minut 10, a po 10 dużo energetycznej muzy dla was, bez gadania i bez reklam.
1: A już o 10 zagramy
0: Hatrix i Golden w Melo Radio. I będzie też prognoza pogody i newsy, a my będziemy znów rano jutro z wami. Od 6:30. Waldek Łaczyń i Daria.

0: Select. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Bezdechno.
10: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S8F na odcinku Modlińska-Wisłostrada. W pobliżu mostu Grotaroweckiego w Warszawie doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Koniec utrudnienia mamy za to na DK74. Obowiązywał tam ruch wahadłowy, ale jedziecie już sprawnie.

0: czuć jeszcze ostatnie dni lata w powietrzu i dzisiaj będzie to zdecydowanie słoneczny dzień. Chmur nie powinno być bardzo dużo, popadać ewentualnie będzie mogło w Zakopanem i w Suwałkach, ale to jeszcze nic pewnego. Poza tym na termometrach zobaczymy około 24 stopni na zachodzie, 22 w centrum i na południu, 20 na północy i wschodzie. Jutro ma być też jeszcze trochę cieplej i wciąż słonecznie.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Jaja z salmonellą mogły trafić m.in. do Polski. Pochodzą z ferm w Belgii. Skażone partie jaj zostały wycofane ze sprzedaży już w 8 krajach Unii. Wakacje coraz bliżej finału. Polacy w tym sezonie najczęściej wybierali Włochy, Hiszpanię i Grecję. Internetowe biuro podróży Sky.pl, Katarzyna Houghton.
2: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort. Rośnie udział all inclusive, udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych.
1: Ponad połowa rezerwacji to wyjazdy trwające co najmniej 5 dni. Polka Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla, to podczas tenisowego turnieju w Meksyku. Pokonały Rosjankę i Belgijkę. Na koniec kolejne geograficzne rewolucje, które szykuje prezydent USA. Rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryki.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Meloradio Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
6: GoFund jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest. Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert, dalej masz. O reklamie.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1

0: i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Pogoda.
1: Słoneczna aura towarzyszy nam dzisiaj prawie w całym kraju i ma być tak do końca dnia. Są niewielkie szanse, że będzie więcej chmur i trochę opadów w Zakopanem i w Suwałkach, ale to też jeszcze nic pewnego. Na termometrach zobaczymy od 20 do 24 stopni, w następnych dniach ma być jeszcze cieplej. Jutro możemy spodziewać się 26 na zachodzie i południu kraju, a w piątek nawet 30. Więc jeśli tylko macie możliwość, to ja polecam złapać jeszcze trochę lata.
2: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. 23-latek, który zaatakował taksówkarza z Białorusi w rękach policji. Napastnikowi nie spodobał się wschodni akcent 66-latka i zaczął go obrażać, mówi Aleksandra Ferus z wrocławskiej policji.
3: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
2: Agresorowi grozi teraz do 5 lat więzienia. A tym, którzy unikają mandatów z fotoradarów, grożą wysokie kary. Chodzi o właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane. Mandat to co najmniej 1500 zł i będzie rósł wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. O grosz od wczoraj urosła cena benzyny, dziś może kosztować maksymalnie 6,58, a olej napędowy 7,54. Rosną też ceny mieszkań na wynajem. Najdroższa jest Warszawa. Za dwa pokoje to średnio 3600 zł. Dla porównania w Krakowie 2800.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka. Nelo Radio. Podkręcamy tempo.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo.

0: Dawaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

Autopromocja. Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Pogoda.
11: Jeszcze całkiem letnia aura towarzyszy nam pod koniec sierpnia. Jest sporo słońca, temperatura sięga od 20 do 24 stopni. Chmur jest niewiele i padać też nie powinno. Do tego w kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. Jutro możemy spodziewać się 26 stopni na zachodzie i południu kraju, a w piątek nawet 30, więc jeśli tylko macie taką możliwość, to ja polecam złapać jeszcze to lato, póki jest w dobrej formie.
12: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk, zapraszam. Wchodził do pokoju kuracjuszy w sanatorium w Karkonoszach i podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał zarzuty za wykorzystanie seksualne, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
13: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw.
12: Fałszywy masażysta może trafić do więzienia na co najmniej 8 lat. Z kolei do szpitala trafiła ciężarna 38-latka po ataku żubra w Puszczy Boreckiej na Mazurach. Na szczęście nie ma zagrożenia dla kobiety i dziecka. Żubr małżeństwo z Francji zaatakował podczas spaceru. Leśnicy apelują, że trwa okres godowy i zwierzęta mogą być agresywne. A białostocki sanepid tuż przed okresem jesiennym szkoli amatorów grzybobrania. Są wykłady i zajęcia w terenie. Tymczasem jesienna aura jest już w górach. W Beskidach rano było dość chłodno. Od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

prawie 40 godzin z austryckiego Melo prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026 zaczyna

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio, Tarnobrzeg na 99.1

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to wydane, te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą, Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 7%.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności. Łódź, Piotrkowska.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie. Meloradio Tarnobrzeg.
4: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Jutro będzie taniej. Litr 95 będzie kosztował 6,57, a diesla 7,47. Dziś to odpowiednio 6,58 i 7,54. Tańsze tankowanie ma być do końca wakacji. Tymczasem polscy kierowcy coraz częściej stawiają na SUV-y, mówi Michał Wróblewski z Otomoto.
5: Kombi nadal trzymają mocną pozycję na rynku, ale to segment SUV-ów rośnie najszybciej.
4: Według Otomoto Polacy coraz częściej kupują SUV-y do miast. A ulice Żor na Śląsku stały się miejscem policyjnej obławy. Podejrzani w wieku 31 i 32 lat próbowali uciec autem, niegroźnie potrącili policjanta i padły strzały. Ostatecznie udało się ich zatrzymać. A my zatrzymajmy się w Ogrodzie Saskim w Lublinie, gdzie właśnie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat. Mieszkańcy czekają teraz na każdy spacer maluchów.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Autopromocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć: idę. Idę w Melo. Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
1: zapraszam od 18:00.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Poznawamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Nowczek na 99.1 FM. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz.
5: Po reklamie.
6: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk. Będzie kolejnych 5 nowych samolotów F-35, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
1: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi.
0: Pierwsze supernowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Idą zmiany w 800+. Nie trzeba będzie składać wniosku przy każdym okresie rozliczeniowym. Od przyszłego roku ma być odnawiane z automatu. Tymczasem ZUS przyjmuje wnioski na wyprawkę szkolną. By otrzymać 300 zł we wrześniu, trzeba go złożyć do końca sierpnia. Wnioski będą przyjmowane w sumie do końca listopada. A skoro jesteśmy przy szkołach, to rewolucja czeka nie tylko stołówki, ale i szkolne sklepiki. Od 1 września sprzedawane w nich produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczu i soli.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Cześć, siemanko. Środa to jest dzień oczywiście przyjemności. Mam nadzieję, że pomyśleliśmy o tym samym. Będzie tanecznie w tej godzinie, to mogę wam zagwarantować. I nie chodzi tylko o Playkę Melo, chociaż w godzinę 14 wchodzimy z jednym z moich faworytów, czyli Dive into the Ocean. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
0: Freak Fight.
1: I od razu jakoś tak milej się robi na serduchu i w głowie. Dive into the Ocean, Alok.

0: 12 po 14 słuchacie Freak Fightu. Tam taram tam tam tam tam tam taram tam tam. Każdy Polak doskonale zna tę melodyjkę. Mam wrażenie, że ostatnio za sprawą Bagiego między innymi ten program przechodzi po prostu drugą młodość i wszystkie oczy są skierowane na ten słynny parkiet. A teraz breaking news. Do grona jury dołącza, uwaga, Julia Wieniawa. Internet podzielony. Ja osobiście uważam, że dziewczyna ma giga talent i świetnie tańczy, tylko żeby nie było takiej sytuacji, że uczestnik zapyta się, jak mu poszło, a ona wtedy...
1: Nie zadawaj mi takich pytań, kochanie.
0: Take me back. Kaigo, ja będę oglądać.

Keys on Disney. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Co drugi z nas to robi albo zrobi. Chodzi o piesze górskie wycieczki. Ktoś się nudził i wyliczył, że ponad 50% Polaków wybiera się w góry żyć na łonie natury. Wiecie, czasami jak tak patrzę na to, co się dzieje dookoła, to jedyne, o czym myślę, to żeby rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. No i już nie wracać. Talk to you. Another. Faded Alan Walker. To wam gramy już za chwilę. Tak się podkręca tempo. U nas w Meloradiu słuchacie Freak Fightu.

0: Dobrze się tego słucha, zwłaszcza w aucie. Happiness is so sad, Swedish House Mafia. Leaky Lee w Melo Radio, a w tej godzinie zapraszam Was na wakacje w Juracie. Wydarzy się tam coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Tego stanowczo nie było na moim bingo w tym roku.
1: Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło Ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Media Expert, dalej masz.
1: Po reklamie.

David Guetta, Alesso, Madison Love, Never Going Home Tonight w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, a kojarzymy tego pana? Temperatura! Z Kolim zagra u prezydenta Polski. W Juracie odbędzie się dwudniowe spotkanie pana Nawrockiego z młodzieżą, tak to się nazywa. Jest to mega interesujące, bo poza występem króla Latino będą rozmowy przy maczy oraz kurs samoobrony i różne debaty. No, tego stanowczo nie było na naszym bingo. W zasadzie to ja nie wiem, jak ktoś wpadł na pomysł, aby to wszystko połączyć. Z Kolim, macza, kurs samoobrony? Wow, karnawał. Prawdziwy karnawał. Gibbs, PZ, For Money. To teraz Melo.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Zbliża się godzina 15, to oznacza newsy Melo Radio. W tych newsach sprawdzimy, gdzie najchętniej wybieramy się na wakacje i przede wszystkim, jak to wygląda finansowo, cenowo względem poprzedniego roku.
1: A już o 15 zagramy!
0: How does it feel? Ten numer wybrzmi u nas punktualnie o godzinie 15.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
7: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Toteczka magnetyczna Oral-B IoKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg na 99.1

0: To są newsy na 15:00 Ula Harciarek. Zapraszam. W rękach polskich służb jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. To mężczyzna podejrzany o brutalne pobicie, do którego doszło w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej. Został zatrzymany w Niemczech. Dobre newsy płyną z nad morza. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem można wchodzić do wody. No to zostajemy przy temacie wakacji. Bałtyk i góry to dwa najpopularniejsze kierunki w tym roku, mówi Eugeniusz Triasun z jednego z portali turystycznych.
1: Całe wakacje pod kątem terminów to lipiec i sierpień podzieliły ruch praktycznie idealnie po połowie. Ale najbardziej intensywnym okresem całego sezonu był, tak jak rok temu, tydzień obejmujący długi weekend sierpniowy.
0: Tegoroczne wakacje były droższe od poprzednich. Na koniec newsów Tadżykistan, a tam otwarto teatr z ogromną widownią. Pomieści 2,5 tysiąca osób.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: A to Freak Fight, godzina 15. Pochylimy się nad włoskim tematem właśnie w tej godzinie. How does it feel? To na początek. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.

prawie 12 minut po 15. Oni powiedzieli finito. Włosi mają dosyć turystów i tego, że ci turyści czują się jak u siebie albo i gorzej. No bo wiecie, jadą na wakacje, to tak człowiek często się zapomina na tych wakacjach i od teraz podobno za spacer w stroju kąpielowym można dostać mandat. Bo bardzo dużo turystów przechadzało się w tych strojach kąpielowych ulicami. Nawet 2000 zł może wynieść taka kara. Sporo. Ale ja to bym nie narzekała, jakby na mojej drodze napatoczył się jakiś półnagi, przystojny Włoch.

Talia Nykiel, Error w Melo Radio. John Summit zagra za chwilę, a grał również na tegorocznym Tomorrowland. Jeżeli jakoś tak wyszło, że nie mogliście przeżywać tego z Meloradiem na bieżąco, to nic straconego, bo przed nami prawie 40 godzin The Best of Tomorrowland. W piątek od godziny 20 oraz w sobotę i niedzielę od 10 do 2 w nocy gramy najlepsze sety z tegorocznego Tomorrowland. Także proszę zanotować te daty mega dokładnie i odpalajcie Meloradio. Będziemy się bawić wspólnie. The Best of Tomorrowland. To teraz przedsmak. All the time, John Summit.

0: Fej, Talan Walker, Ava Max. Zrobiło się nieco poważniej i dobrze, bo jak te dzieci szybko dorastają, pomyślał Kanye West o swojej córce, gdyż o to jej pomyśle porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

prawie 40 godzin z Polską Melo prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99. 99 za opakowanie, 20 sztuk, a od czwartku banany, aż 50% taniej, to tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

krakowski Spleen Trips, no i Robert Wiewióra w Meloradiu. A córka Kanye West i Kim Kardashian ujawniła, że chciałaby trochę popracować. Teraz ma 13 lat, za rok ma 14 i to oznacza, że będzie mogła być według niej sprzedawcą w kawiarni, bo ona chciałaby zobaczyć, jak to jest mieć prawdziwą pracę. A u nas nie musicie mieć prawdziwej pracy, żeby brać udział w konkursie Szybka Kasa. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co wam potrzebna jest szybka kasa. Właśnie 200, a nawet 500 zł meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: Jak nowości, to tylko takie Music Sounds, Fast Boy w Meloradiu. Słuchajcie, Freak Fightu, tak podkręcamy tempo. W newsach będzie pomysł na randkę, jeśli lubicie naturę, bo szykuje się dosyć romantyczne zjawisko atmosferyczne. Nie odchodźcie za daleko.
1: A już o 16 zagramy
0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Ten numer zagramy o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.

0: Tylko teraz tablet Oskal Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet. Po reklamie.
1: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. UOKiK wziął pod lupę Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. No i okazało się, że mogłaby sprawnie podwyższać czesne. Dostała więc zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Hulajnogi elektryczne po strachem na drodze. Prawie 1/3 pytanych wskazała kierujących hulajnogami jako zagrożenie. Mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
2: Kierowców samochodów osobowych wskazało 19% badanych, a rowerzystów 14%.
1: Od stycznia do lipca tego roku było ponad 800 wypadków z udziałem hulajnóg. Teraz przykład, że sport to nie zawsze zdrowie. Co czwarty były zawodnik futbolu amerykańskiego w chwili śmierci miał uszkodzony mózg. Ma to związek z powtarzającymi się uderzeniami w głowę. No i jeszcze niezwykłe widowisko na niebie. W piątek nad ranem będzie można obserwować częściowe zaćmienie księżyca.
3: Jest 16 w Melo Radio. Dzisiaj wyjątkowo WhatsApp przyda się właśnie teraz o 16, bo będę mieć do Was pytanie. Głosówki przyjmuję na meloradio.pl / WhatsAppa.

I od razu u mnie słońce wyszło. In my mind w Meloradio, mam nadzieję, że u was równie słonecznie. Dzisiaj wyjątkowo po 16 zapraszam was na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl i czekam na głosówki od was z odpowiedzią na pytanie, co można robić na plaży na literkę O. Można na przykład oskarżać kogoś o to, że się patrzy tam, gdzie nie powinien. Co można robić na plaży? Na literę O czekam na propozycje od was. Można też po prostu odpoczywać. To już bliżej niż dalej. Środa to mały piątek, tak mówią. Literka O, co można robić na plaży? Czekam na głosówki od was, meloradio.pl.

0: Thank you, not so bad, Melo Radio. Sprawdzamy, co można robić na plaży na literkę O. Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe. Nadal czekam na wasze odpowiedzi, co można robić na plaży na literę O. WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Kasia.
1: Olśniewać swoim pięknem.
0: I bardzo ładnie to jest powiedziane. Agnieszka?
2: Na plaży na literę O możemy optymalnie pokrywać swoje ciało olejkiem do opalania. Pozdrawiam, Agnieszka.
0: Oj, Agnieszka, naucz mnie, bo potem wychodzi mi flaga Polski. Jestem biało-czerwona. Sprawdzamy, co można robić na plaży. Na literkę O, Rafał?
3: No na plaży to na literkę O oczywiście można się obżerać.
0: Bo na plaży wszystko smakuje dwa razy lepiej, prawda? Win, Gips, podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, Give, Sean Baker, Malloy. To gramy wam już za moment.

0: Neptunika, What If? We Freak Fajcie. Sprawdzamy, co można robić na plaży na literę O. Dziękuję za wszystkie głosówki. Aga?
1: Co można robić na plaży na literę O? Opalać się, oglądać zazdrością opalenizną swojej psiapsi.
0: Aga, nie przejmuj się tą opalenizną. Przynajmniej skóra ci nie zejdzie.

Ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: Switch, Disco w Melo. Co można robić na plaży na literę O? Dzięki za wszystkie głosówki. Wojtek?
1: Ja to myślę, że na plaży na O to można obierać ziemniaki na frytki.
0: No dobra, ale co potem z tymi obierkami wszystkimi? No daj spokój. Angelika, według ciebie?
2: No na literkę O na plaży na pewno, i to taki must have, to było okopywać się. Jak pamiętam, jeździło za dzieciaka nad morze czy na plażę, to zawsze się zakopywaliśmy nogi albo totalnie w całości, gdzie tylko było widać głowę.
0: To była moja ulubiona zabawa i mam takie wrażenie, że wasza również. Chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa, to teraz we Freakfajcie.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Whatever turns you on w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Zbliża się 17, to oznacza jak zawsze u nas newsy. A po godzinie 17 mam przygotowane fantastyczne rzeczy specjalnie dla was.
1: A już o 17 zagramy
0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. I tak pięknie zagramy wam punktualnie o godzinie 17.

0: na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
0: zapraszam od 18.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Czarnobrzegu.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Wojciech Mann przyjedzie do Kielc. To 4 września o 17.30. Widzimy się na Wzgórzu Zamkowym. Legendarny dziennikarz opowie o radiu, telewizji, muzyce, a także o spotkaniach z wielkimi artystami. Wstęp na to wyjątkowe spotkanie jest wolny. Tymczasem macie ostatnią szansę, aby wrócić do lat 90. A to za sprawą wystawy Przełom, dzieciństwo i dorastanie w latach 90. Ekspozycja dostępna jest w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Kasety, gry i świat bez smartfonów czekają na Was. Wakacje powoli dobiegają końca, ale za to w Tarnobrzegu będzie okazja, aby pożegnać lato z przytupem. W najbliższą sobotę od 15 na terenach zielonych nad Wisłą czekają popołudniowe atrakcje. Trochę sportu, letniego jedzenia i dużo dobrej zabawy.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Ciała ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech są już w Polsce. Przetransportowały je do Krakowa samoloty wojskowe. A teraz sprawdzimy ceny mieszkań i najdrożej jest na Mazowszu Sonar Home i Anton Bubiel.
3: W Pruszkowie metr kosztuje około 11 500 zł, w Piasecznie 11 400 zł, natomiast w Radomiu czy Ciechanowie ceny spadają do około 6-7 tysięcy zł za metr kwadratowy.
2: Najtańsze mieszkania są w województwie świętokrzyskim. Sporą kasę dostał astrolog z Olsztyna. Mowa o ponad 84 tysiącach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze otrzymał instytut, który zajmuje się m.in. horoskopami. A my sprawdzimy jeszcze pogodę. Według synoptyków w ciągu najbliższych 2 dni na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni.
4: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a za chwilę poszpącimy wspólnie. Na początek panowie, którzy na pewno nie narzekają na niedobór tego, o czym pogadamy. Repeated, Martin Garrix i Ed Sheeran. Iga Dudziuk, cześć!

Wieki tego nie słyszałam. Alcazar, This is the World We're Living In. Uwielbiam ten numer, w Meloradiu gramy najlepiej. A 146 mięśni twarzy używa się do tej czynności, drogie panie i panowie. Chodzi o całowanie. Co więcej, minuta całowania potrafi spalić nawet 26 kalorii. Skoro to jest aż tak wymagające, to można chyba zaliczyć tę czynność do treningu. Pada słowo mięśnie? Pada. Nie dziękujcie.

A to Freak Fight w Melo i 5 More Hours. Wydawajcie kasę na własne dziewczyny, a będziecie dłużej żyli. Nie powiedział nikt nigdy poza tymi dziewczynami, które by chciały prezent bez okazji. Albo w ogóle chciałyby dostać prezent. W zasadzie to nie jest takie głupie, bo szczęśliwa kobieta to szczęśliwy związek i nie powiecie mi, że jest inaczej. Natomiast jeżeli potrzebujecie trochę kasy, to kierujcie się na meloradio.pl. 200, a nawet 500 złotych. Ot tak. Dla każdego się coś znajdzie. Meloradio.pl, tam są wszystkie szczegóły.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
8: Szczęśliwego nowego roku szkolnego.
7: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papieru ksero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
9: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz Wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1

Kto nie kocha dożynek? No nie znam takiego człowieka. I ostatnio podczas dożynek właśnie w mazowieckich Chorzelach doszło do mega dziwnego incydentu. Jeden z uczestników imprezy odjechał kombajnem połączonym ze sceną i miasto przez niego jest w plecy jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych. Możliwe, że disco polo weszło mu za bardzo. Wiecie, jakie te teksty tam są dosłowne. Wejdę, wyjdę, te sprawy.

0: On Tonight w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Zbliża się 18 i Oluś Pych pójdzie z wami w Melo, a ja zabiorę się razem z nim i z wami, bo im więcej, tym weselej. Buziaki. Mwah. Do jutra.
1: A już o 18 zagramy
0: Breaking Dishes, Eli Oaks. Ten numer zagramy wam punktualnie o 18, kiedy inni będą gadać.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomersze. Nasze ceny rządzą.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
14: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: O reklamie.

0: 89.1 FM.
1: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Piosenkarka Dorota R. ma kłopoty. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko niej. Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych suplementowi. Oskarżonej grozi kara grzywny. A tymczasem trwa obława za sprawcami pobicia w Krakowie, w wyniku którego zmarł lider kibiców Hutnika Kraków. Dwie osoby zostały już zatrzymane. A teraz dobra rada od lekarzy. Po wakacjach sprawdźcie skórę, mówi chirurg plastyczny Aldona Stachura.
2: Jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
1: Dermatolog oceni znamiona z użyciem dermatoskopu. No to jeszcze sposób na przetrwanie upałów. Pomysł mają mężczyźni w Japonii. Coraz częściej decydują się golić całe ciało.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i patrzcie, jak ten tydzień szybko leci. Ledwo mrugnąć zdążyliśmy, a to już środa. No i fajnie, do weekendu coraz bliżej. A ja tego wieczora będę miał dla was naprawdę sporo rzeczy. Zaproszenia na koncerty, merch, no i muzyczne sztosy. Oj, tych to będzie cała masa. Lilywood i jego wakacyjne Prayer in Sea przygotowałem w Playce za moment. Zaczynamy od obiecanego Ilajego Oaksa. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

nasza przyjaciółka prosto z Tomorrowland, Bibi Rexa, z nią David Guetta. To Sad Girls w Melo, 9 minut po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Dzięki za wszystkie zgłoszenia na meloradio.pl.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Wave and Love za nami, a przed nami szybka kasa, 200 do zgarnięcia. Agata, która zgłosiła się na meloradio.pl, mam nadzieję, że w tym momencie odbierze ode mnie telefon. Bo ja dzwonię z ważną sprawą. Siemano, tu Pychu, meloradio.
1: Dzień dobry.
0: No cześć Agata, czy ty byłaś na meloradio.pl?
1: Tak.
0: I powiedz, w jakiej sprawie chciałabyś pieniążki od nas?
1: DJ seta chciałam wykupić.
0: DJ seta? Ale poczekaj, jak to chcesz zakupić DJ seta? Co, jakby chcesz sama go zrobić i wyprodukować, czy jak to wygląda?
1: Znaczy to jest takie urządzenie, taki zestaw do miksowania.
0: Okej, okay. I ty chcesz trochę pomiksować, znaczy, trochę tak, tutaj potworzyć sobie takich miksów, żeby trochę się nauczyć tego, tak?
1: Tak, tak.
0: A jakąś, nie wiem, imprezę zrobisz, czy coś takiego?
1: No tak, tak, oczywiście chciałam na działce u mnie zrobić dla znajomych imprezkę.
0: Coś mi się wydaje, że to będzie jedno z mocniejszych zakończeń wakacji. Słuchaj, Agata, musimy jeszcze ustalić, czy mogę wbić na tę imprezę.
1: No oczywiście, że tak.
0: No to słuchaj. Ja ci funduję tego DJ seta. 200 w tym momencie na rozwijanie twoich pasji leci do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Biegnij do bankomatu w tempie takim jak te numery, które będziesz miksować. Czyli mam nadzieję bardzo szybkim.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: sprawdzona marka One Republic, a razem z nimi Alesso. Produkcyjnie świetnie wykonany jest ten numer. In Your Eyes się on nazywa i to jedna z naszych nowości na antenie Melo Radia. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 18 na zegarach. A w tej godzinie powiem wam jeszcze, czego księżyc zazdrości słońcu.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Po reklamie.

Parapapa, Heaven Heart, to Jel Curry i MNK w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 19. Za chwilę nówka sztuka od Sokoła w ramach projektu Enklawa. Będzie numer Pogważymy, a Księżyc jest zazdrosny. Słuchajcie, ostatnio obserwowaliśmy na niebie zaćmienie słońca i Księżyc chyba się wkurzył, no bo postanowił, że on to wcale nie będzie gorszy i już w piątek będzie jego zaćmienie. No jak czytam, zmieni on barwę na krwisto-czerwoną, no i stanie się to w piątek, ale jest jeden taki mały haczyk. Będzie to jakoś chwilę po czwartej rano. No więc coś mi się wydaje, że dużo mniej osób wstawi to na storki na Instagrama niż zaćmienie słońca.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym kraju.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Tylko pozytywne wspomnienia mam z tym numerem. Nigdy mi się nie znudzi. Tell me who to Wanotek i Eneli. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Dubdogs i How Does It Feel. A to dopiero początek. Więcej bardzo dobrych, smakowitych kąsków mam dla was po 19.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Idę w melo.
3: Na zegarach jest już prawie 19, a dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa, więc jak wracacie do domu, to może warto wjechać do zoologicznego, swojemu psiekowi kupić coś fajnego, na pewno się odwdzięczy i pomerda ogonkiem, a ja wam fajnie pogram w drodze. Arasz i mocno wakacyjne Temptation, to za moment, a zaczynamy od Auda Zetfil. Tu Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w melo.

numer 2 aktualnie, 30 Meloradia. Swedish House Mafia i Lico Lee w Meloradiu. A czy wy jesteście głodni koncertów? Jeśli tak, to za moment będę miał coś dla was. A już teraz Calvin Harris i Ellie Goulding.

lata mijają, a ten numer brzmi wciąż świetnie i wciąż perfekcyjnie. Chilluje w taki wieczór jak ten. To Rigard i Ride It w Melo. Pychu z tej strony, siemano. 18 minut po 19 na zegarach. Fajnie, że jesteście ze mną tego wieczora, no bo mam dla was mega zaproszenia. Na piątkowy koncert Kukona we Wrocławiu. To zdecydowanie artysta przez ogromne A. No nie wierzę, że na domówkach nie bujaliście się do jego miniówy. No teraz będzie szansa pobujać bioderkami do wszystkich numerów, tych też, które zdecydowanie pokryły się złotem czy platyną. Mam dla was podwójną wlotkę na piątkowy koncert we wrocławskim hotspocie. A żeby ją zgarnąć, no to dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Bardzo prosta sprawa. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Możecie sobie zapewnić bardzo fajny piątkowy wieczór totalnie za free. Dzięki nam. No i pobujać się między innymi do tego hita. Ty masz Kukon, a razem z nim Gibbs i Jonathan. Tak podkręcamy tempo.

0: Griffin, Bunt i Ines. To Word Away, mega ciekawa nowość na naszej antenie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli tak, to głosujcie na ten i inne wasze ulubione kawałki na meloradio.pl w 30 Meloradia. Nasza lista hitów co piątek po godzinie 18. W tym tygodniu nie będzie inaczej, ale wcześniej, bo jeszcze na pewno przed 20 dowiecie się, jak ukraść scenę z dożynek.
1: Meloradio Tarnobrzeg.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
10: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: dalej masz. Po reklamie. Autopromocja.
11: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale na

Dennis Lloyd i Mad World. Tak podkręcamy tempo. 18 minut, tyle zostało nam do 20. Ukradł scenę z dożynek. To wszystko w miejscowości Chorzele w Mazowieckim. Tam w zeszłą niedzielę odbyła się impreza, ale skończyła się ona w nietypowy sposób, no bo kilka osób wsiadło do kombajnu, który był częścią sceny i odjechało nim. Nikt nie wie dlaczego, ale coś mi się wydaje, że ktoś tu mocno czeka na GTA 6 i stwierdził, że zrobi jedną z misji w rzeczywistości.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Smoking Bear. Czy to Tiesto w Melo Radio? Tak, podkręcamy tempo. 20 za moment, no a po niej, no to będziecie mogli wejść do mojej głowy, no bo zagramy w naszą zabawę. O czym myśli Pychu, ale też pogramy fajnie muzę.
1: A już o 20 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon. I Run, tak się nazywa ten kawałek. No i to właśnie z nim wbiegniemy w 20 na antenie Melo.

Prawie 40 godzin z Polskiego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Szybko ten czas leci, co? Już 20 na zegarach, zamieniamy ten ostatni tydzień wakacji w najlepszy czas ever. Za chwilę o czym myśli Pychu, nasza zabawa, a wcześniej gramy Haven i I Run, to na początek. No to co, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Compels Tomorrowland, Armin van Buuren i Sasha. To ich Everlasting. A ja mam pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, to pytanie zadajemy sobie co wieczór. No i jak co wieczór, proszę, żebyście weszli do mojej głowy. No i spróbowali zgadnąć, o czym myśli Pychu. Ja dziś myślę o pewnej rzeczy, daję wam podpowiedzi, a wy potem wyjątkowo na WhatsAppie Mela Radia wysyłacie głosówki z waszymi propozycjami odpowiedzi. Zobaczymy, czy ktoś z was już w rundzie pierwszej trafi. Dziś myślę o rzeczy. To jest rzecz, która zazwyczaj zajmuje na naszych chatach dużo miejsca. Choć nie my z niej korzystamy, jako ludzie, i nie każdy też z racji tego, że nie ludzie z tego korzystają, ma to w domu. No to próbujcie zgadywać. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Torba i skiety Meloradia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź.
1: O czym myśli Pychu?
0: A już teraz numer, przy którym będzie się fantastycznie jechało samochodem. Jeżeli teraz w nich jesteście, to możecie na przykład spojrzeć na waszą drugą połówkę, uśmiechnąć się i jechać. Jonathan, PZ i Liwka, obejmuje noce.

0: 20:29. A pytanie wciąż aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i słuchajcie, ustaliliśmy, że chodzi o rzeczy. Te rzeczy znajdujemy w domu, choć w nie każdym, no bo z tej rzeczy, o której ja myślę, nie korzystają ludzie, tylko zwierzęta. No i ta rzecz jest dość spora, odpowiedzi było też sporo. No to dawaj.
2: Panele słoneczne.
0: To była odpowiedź Damiana, ale no niestety nie o panele słoneczne chodzi. Lep na muchy też była taka propozycja, no ale teraz słucham kolejnej głosówki.
3: Czy Pychu myśli o kuwecie?
0: Nie, nie o kuwecie, ale naprawdę bardzo, bardzo blisko. W dziesiątkę trafił Daniel.
4: Czy w głowie Pycha siedzi drapak dla kota?
0: No perfekcyjnie, oczywiście.

Fly High. To Tobi Romeo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 15 minut do 21 nam zostało. Pychu z tej strony. Siemano. Mega się cieszę, że ten wieczór spędzamy razem. A tak chciał oszukać straż na lotnisku. Jak czytamy, młody mieszkaniec Sri Lanki na warszawskim Okęciu został zatrzymany przez strażników, no bo podawał się za kogoś innego. No i chyba musiał to zrobić na ostatnią sekundę, no bo żeby zmienić swój imidż, no to przykleił swoje uszy do głowy dwustronną taśmą. No ale mimo wszystko ja to rozumiem. Mniej więcej tak wygląda co roku moje udawanie, że zrobiłem.

0: Robin Schulz i Watermat to Take It Slow, nówka sztuka na playliście Meloradio, no i numer, który czeka na wasze głosy na meloradio.pl. Pamiętajcie, że już w piątek po godzinie 18 będzie 30 Meloradia. Zdradzę tylko, że na zakończenie wakacji będzie ona bardzo specjalna. A wcześniej, bo nie w piątek, tylko już dziś o 21:00 pogramy dalej.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten kawałek punktualnie o 21:00 przejmuje playlistę Meloradia, zagramy go przed wszystkimi. Kiedy inni jeszcze będą gadać i zamulać?

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę w melo.
7: Tak, gdyby ktoś jeszcze tego nie zrobił, to przypominam, że dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa. Dodatkowa porcja smakołyków nie zaszkodzi. A ja mam też same łakome kąski na naszej playliście. Oliwia Adams za moment zaczyna Shimza z numerem Fire Fire. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Axwell, i Bon to Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ten numer mogliście usłyszeć na tegorocznym Tomorrowland. Jeśli w lipcowe weekendy słuchaliście Melo Radio, to mogliście to przeżywać razem z nami, no bo nadawaliśmy dla was na żywo, prosto z Belgii, prosto z miejscowości Boom, ale kto wtedy nie mógł być z nami, no to nic straconego, no bo na zakończenie wakacji mamy dla was naprawdę mega rzecz. Prawie 40 godzin, najdłuższe dobre Melo ever. Już w piątek po 20 i w sobotę i niedzielę od 10 rano do 2 w nocy będziemy wam grać The Best of Tomorrowland 2026. To było niesamowite przeżycie, więc warto dać sobie szansę, żeby przeżyć to raz jeszcze. To już w ten weekend.

0: To grupa Szałsy w Melo. I dobrze wam znane Call My Name. Cały czas dobrze chodzi ten numer. 21.30 to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i słuchajcie, my nie bierzemy tych nowości tylko z naszego podwórka. Czasem odpływamy i płyniemy bardzo daleko. Na przykład za ocean, do Ameryki konkretniej. No bo stamtąd pochodzi Nightmare, czyli Tyler ma na imię chłop. No i tworzy muzykę elektroniczną, jak dobrą? Bardzo. Posłuchajcie już teraz jego numeru. No Air się nazywa, razem z Jordyn Sparks.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale ma klimat ten numer. Better Times, Robin Schulz i Barbs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, jak jedziecie wieczorową porą samochodem, to ten kawałek sprawdza się świetnie. Ale w pociągu może i też, co Iga?
1: Och, w pociągu najlepiej gra Melo Radio.
0: Cześć Iga, ja zadzwoniłem do Igi, bo Iga tak do mnie prywatnie sobie zadzwoniła chwilkę temu. No ja stwierdziłem, że skoro ty już jedziesz pociągiem, to ja ciebie muszę zapytać o bingo, takie pociągowe.
1: Dobra.
0: Czy ktoś obok ciebie już na przykład zdjął buty?
1: Była taka sytuacja.
0: Okej.
1: Okay.
0: Czy ty rozlałaś coś na kogoś?
1: Ale przepraszałam.
0: A, no i pięknie. No i powiedz, czy jeszcze na przykład klimatyzacja zdążyła się popsuć albo ogrzewanie?
1: Ogrzewanie nie działa. Bingo!
0: A, no to mamy bingo. A teraz numer, który też sprawdzi się idealnie. Jeden z ulubionych Igi, Liwka, Poza Tobą Nic. O. Jej nówka sztuka. Gramy ją już teraz w Melo Radio. Iga, Szerokiej Drogi, bez opóźnień.
1: Dzięki.

Ale to fajna nowość, bardzo dobrze buja jeszcze przed 22 w Meloradiu. Podkręcamy tempo, to Music Sounds i grupa Fastboy, a ta 22 to już za moment wybije na naszych zegarach.

0: Czarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie słowy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: где они? Автопромоция. Реклама.
1: Felicità to tajemnica. Felicità to romans. Felicità to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicità od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z Krzysztofem Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Autopromocja.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: zakręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.